Nihe sautame. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tame. Ni tamski temu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Ma kwane exka FM data dara na kai na kuk te te kien san a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. Exka FM. Hai kwe na unkongurui.